0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże. Kolejna audycja Kanonów Wiary, serii o nauce katechizmu Kościoła katolickiego, którą prowadzą dla Państwa kleryk Wyższego Smieru Duchownego w Tarnowie Mateusz Kuta oraz ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca teologii moralnej i teologii duchowości.
3: Szczęść Boże.
2: Ostatnio rozmawialiśmy na temat stworzenia aniołów. Dziś chcemy porozmawiać na temat stworzenia świata widzialnego. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to pytanie o to, czy opis stworzenia świata w Biblii, a więc naukę o 6 dniach stworzenia, należy traktować dosłownie?
3: Odpowiadając na to pytanie, możemy zacytować Ratzingera, który w jednej ze swoich homilii na temat stworzenia pouczał, że Biblia nie jest podręcznikiem nauk przyrodniczych, ani nie chce nim być. W pierwszym rzędzie jest to księga religijna i dlatego nie można z niej czerpać informacji stricte naukowych w tym temacie. Nie można się dowiedzieć, jak z naukowego punktu widzenia wyglądało powstanie świata. Daje nam ona bowiem tylko wiedzę religijną. Wszystko inne jest obrazem, sposobem na to, aby przybliżyć człowiekowi to, co jest głębsze i istotniejsze. Opis stworzenia zawarty w Biblii jest pewnego rodzaju obrazem, przez który autor natchniony chciał nam przekazać prawdę nie tyle więc o tym, jak powstał świat, ale o tym, że Pan Bóg jest jego autorem, jest jego stwórcą.
2: Czy w podobnym kontekście możemy rozumieć obraz świata, który został wykorzystany przez autora natchnionego, a który niekoniecznie jest zbieżny z dzisiejszą wiedzą i obrazem świata?
3: Myślę, że tak. Autor opisu stworzenia zawartego w Księdze Rodzaju nie mógł posłużyć się współczesnym nam obrazem świata, gdyż Bóg posługuje się autorem ludzkim, szanując jego władze intelektualne, jego formację, wykształcenie, jego sposób wyrażania się, czas, w którym żył. Autor natchniony wyobraża sobie świat tak, jak wyobrażało go sobie jego środowisko, w którym żył. A więc Ziemia jest pojęta jako centrum kosmosu, wyłania się ona z Dolnego Oceanu, opierając się na mocnych kolumnach. Nad nią rozciąga się sklepienie niebieskie, jakby rodzaj namiotu, na którym są rozmieszczone światła, słońce, księżyc, gwiazdy, które powstrzymuje też wody górne. Jest to więc obraz świata, który był znany tamtemu współczesnemu autorowi.
2: Odczuwam tutaj więc prawdziwość stwierdzenia, że wiara i rozum powinny uzupełniać się wzajemnie na drodze poznania prawdy o stworzeniu.
3: Można stwierdzić, że Biblia i nauki przyrodnicze chcą ukazać, że przez dwie metody, te dwa sposoby poszukiwania, dochodzimy do jednej prawdy, którą odnajdujemy w Bogu. Nauki przyrodnicze, które są ważne i wnoszą bardzo wiele, jeżeli chodzi o badanie stworzenia, chcą dowieść, jak powstał świat i człowiek. Biblia natomiast przez swoje literackie, teologiczne przesłanie nie chce nam ukazać, jak powstał świat i człowiek, ale fakt, że Bóg jest przyczyną wszystkiego, jest istnieniem, źródłem dla wszystkich stworzeń. To niejako dwie różne płaszczyzny, które jednocześnie się uzupełniają, wskazując tą harmonijną pełnię prawdy, czyli Pana Boga. Ta współpraca między wiarą a rozumem uwidacznia się najwyraźniej właśnie rozważając te prawdy religijne, prawdy wiary, także prawdy o stworzeniu. O nich, czyli o wierze, rozumie, napisał pięknie święty Jan Paweł II w swojej encyklice Fides et Ratio, pisząc, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się właśnie ku kontemplacji prawdy.
2: Myślę, że ten temat jeszcze nie został w pełni wypowiedziany, a niestety musimy powoli kończyć. Postaramy się do niego wrócić w następnej audycji. Żegnają się z Państwem ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca teologii moralnej i teologii duchowości oraz kleryk Mateusz Kuta. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Kanony wiary. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.